0: Ángel, ahí en Escomones, Cosquitz, Indicho, Coches, Tumcinquil, Erguín, Salejón, Capal, La Echa, Juanel, Michanel. Como yo coche, Chatinac, Chocochi, Nalebac, Chirisli, Careruli, Naisin, que es el Israel, le jaco a Dios. Ana, que yo coche, que aretal, Lishbeil, Lichabis, Yuam, Linasqueque, Anacuan. Abanan reina katawiruts hitzakar eruli nashiake le kawa Dios takasik hun inarakalak ratin le kakwa Dios na kataw sali Deuteronomio 30 na katyo liwa sali olahu tok sali kwaklahu di ratin le kakwa Dios chokre le kachuam nashiake chokokain ere tal anakwan Tinke chaku lichuam utli usilal. Likamk utli ma usilal akwi. Kuita pa dinna katintakla kwi anakwan. Kuita ra li kakwa la Dios utata ke lishbe. Kuita angelaru li shakrab li shtaklaom. Utli ratin kwan kachuam utestank. Utlikakwa la Dios taratatrusoptesi salachoch toshakwe chani ratin likakwa Dios ana enli hun rakal di ratin likakwa Dios shak ere tal atas kwakwanel y chanel chan anakwan tinke chakuli chuam utli usilal arkwan litasik sali ma usilal kwan likakalin kamayo kochi shabal Utsali chuam kwan li usilal li kinikakwa Dios, kwan li kanaak li kinikakwa Dios. Mi kapay ki ispanun ki hong angel kwi sa hong kutan inga tos kechani li hong li chuam. Narak wana kwi lao kwan ko sa tikilal li kinikakwa Dios, kwan ko sa usilal li kinikastitin. Mahon na katoch, mahon na kache, mahon na kakali, ut mahon na kakesa kunak li railal. La cuan la chuam chan li kakwa Dios kuita pa li nakatintakla kui anakwan kuitara li kakwa la Dios utata ke lishbe kuita angelaru li shakrab ta cuan la chuam chukunilik chan li kakwa Dios eskomon eskoskwitzin an li tibamilsa li santilhu utaan di nashfultika sa islitzolok li chokosh anukil anakwan
1: Ustaka kamjik chokere huli bich nashje kajalak tashakak li kwah bangkil narute kwah ba kajak marisa li re mayor blues malak swing acalere chalutera manungkin